teraz chłopcy będziemy grać i śpiewać tę piosenkę. La da da da da da da. Pamiętacie, chłopcy, jak ja wam wczoraj mówił? Go ahead, why don't you try it? Idzie tak, chłopcy. Rano, rano, raniusieńko, rano,

0: Jabłka,
1: hej!
0: Jabłka,
1: hej!
0: Wysypałem jabłka. Jabłka,
1: hej!
0: Jabłka,
1: hej!
0: Ej, czerwone jabłka. Jabłka,
1: hej!
0: Jabłka,
1: hej!
0: Wysypałem jabłka. Jabłka,
1: hej!

córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Dać mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.

Zabrałeś mi obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga, niemiła mi.

Matko, moja kochana, i klęknę aż na kolana. Błogosław, Matko, na wojnę idę, żegna mnie, Matko kochana. Jak się mam żegnać, Syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz. Moje serce tam

Ejże dana chłopcy nasi wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drobinkę, pokazała śmieszną minkę, jak się drapka przewracała, zgrabne łydki pokazała, jak się drapka przewracała, zgrabne.